zwykły, ten mi silnem dół mi dwutę pesajem. Na końcu wlce przestaną wit, gdy się najdę swój kraj.